0: hace la vía, un joyo de boy. Hace la vía, hace la vía, un joyo de boy. Hace la vía, hace la vía, un joyo de boy.
1: Вы слушаете радио «Звезда».
2: Сегодня день памяти и скорби. Жертвам Великой Отечественной войны посвящается.